0: Majeszko, trzymaj się,
1: no trzymaj się, trzymaj się.
2: Pizza Dance Classics. El mix más nutritivo.